weszłem w rządzie. To wyszukałam pole dziecko kolu. Ale mam hartusowodzi, poszukałam budbol. Bawa, nie działam, bo to jest super, a nie się nie działam, bo to się robi. Bawa, nie działam, jeszcze